timbang. Ale chupa, ale chupa, lega timbang. Ale hala, ale hala, lega timbang. Ale chupa, ale chupa, lega timbang. Ale hala, lega timbang. Ale chupa, lega timbang. Ale hala, lega timbang. Ale chupa, lega timbang. Ale hala, lega timbang.